0: Kwako ekikompe kino omuli omugati ne vini Ukaristia mweva isa bulungi osanira okuweereza ku lujjuliro lw'Omukama n'Ekereziya.
1: Amina.

0: unowa kaliga kakatonda unajawe bibiensi besi miabaitidwa kumbage ne yakaliga.
1: Amen.